Re a leboha Moruti Mokalake Mafube, re kopana hape le ena hosane mona ho Lesedi FM. Mamedi, ntle le tshenyo ya nako, re fetela ho Moifo lenaneo la Makumane, ntsane Rantwa le Moifo, ke tseo.